elongi ekoki kobomba bolingo kasi ekobomba mawa te libanga ata ezali kitoko ekoki kolenga diama ya defo na valeur te po oyo babotaki yo na liki